0: Yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Yo, yo.
0: Hey, Murat. Hey, daj ti povej, kaj ti folk teži, daj povej.